Alkohol ne rešuje problemov, a mleko jih pa, ali kaj. Radio ena rok, 100% rok.